Don en ada do gamon, awang pierdo baba habari ba chue tijeng, tuño algo pe, doño mukede, montio tini korge, kara yin koro, megi me beri kundi mungu pichem, chem diri, we piti kundi komi, na menyo ala ken wane.

nyimbar kuindin wego legi bugo lego dongen ni wie ningo kuindin jodo kwani panwa ah